0: Bardzo przepraszam, że ja tak wpadłem nieoczekiwanie, ale wie pan, widzę, światło się palę, tak sobie szedłem i wpadłem. Czy mógłby pan przedstawić gospodarza?
1: Będzie trudne, ja sam od paru tygodni staram się przedstawić gospodarza, więc za tym czasem mi się to nie udało.
0: A czy

planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas.

Czekam od wczoraj, czekam od rana, czekam na ciebie przez całą noc. Raz jesteś smutna, raz niewyspana, może mi wreszcie wyjaśnisz to. Niby mnie kochasz.

Dzień dobry wieczór, witam z upalnego Meinerzhagen, ze studia w Meinerzhagen. Witam wszystkich słuchaczy, Darek, czyli kierownik zamieszania. Witam i zapraszam do wysłuchania naszej listy przebojów. Lista przebojów na bis, bo oczywiście w niedzielę mamy podsumowanie naszej listy, a w czwartki spotykamy się, żeby przypomnieć tym, którzy nie mieli okazji w niedzielę audycji posłuchać i chcieliby zagłosować na te piosenki, które mamy na liście. W czwartki właśnie o godzinie 18 spotykamy się przy tych piosenkach. Także przez te dwie godziny muzyka dobra zapewniona, bo to muzyka wasza. Oczywiście do godziny 20 trochę czasu mi wtedy zostanie. Najczęściej jest to około pół godziny, więc wtedy wyciągam ze swoich kuferków i dzisiaj też parę niespodzianek z kuferków mam. A już o godzinie 20 zapraszam was na wieczór muzyczny z naszym kolegą z Köln, czyli na audycję naszego Petra na godzinę 20 już serdecznie zapraszam.

A teraz przed nami piosenki i utwory z naszej listy przebojów numer 222, na której to liście już nie ma tych dwóch utworów, które za chwileczkę posłuchamy, bo te utwory naszą listę w niedzielę opuściły, a fajne są, szkoda, szkoda. No ale cóż, trochę innych piosenek na liście jest, które też lubicie, więc zapraszam do słuchania, ale teraz właśnie te dwie fajne piosenki. Grupa Fest, Jedno serce mam. Grupa Fest, czyli Mirka, Sabina i Kuba, a już następny utwór, którego na liście również nie ma, bo opuścił lista, to Baciary i kapela Górole. Hej, Góralu! Na tej audycji, jak i na każdej, konsola pozdrowień jest otwarta, więc jakby ktoś chciał kogoś pozdrowić albo coś fajnego napisać, jak mu mija dzień, czy nas słucha, które piosenki mu się podobają, do tego właśnie konsola pozdrowień jest, ale wybaczcie, oczywiste jest, że życzeń muzycznych nie będę spełniał, no chyba, że pod koniec audycji, bo przeca. Słuchamy teraz piosenek naszych słuchaczy, tych, którzy głosują na radiową listę przebojów na Radiu Larmo. Grupa Fest, Jedno serce mam.

0: Dzień dobry, Adamie, a tak właśnie witam naszego stałego słuchacza, a szczególnie na audycjach powtórkowej naszej listy przebojów. Adam z Lublińca oczywiście już jest z nami. Cześć, Adam. Normalnie przy tobie można zegarek ustawiać. I pewnie dzisiaj dowiemy się kilka ciekawostek, gdzie w ten weekend można wybrać się na jakieś wydarzenia muzyczne, występy, festiwale. Oczywiście Adam z Lublińca o tym wie, więc ja liczę na to, że Adam nam podpowie. Na razie Adam wita się z nami tak. Dzień dobry, witam Ciebie Darku, wszystkich prezenterów i wszystkich radiosłuchaczy. A już poproszę, jakby można było na koniec jakiś tradycyjny zestaw utworów. I Adam, trzeba na to zapracować, no i podać, co dzisiaj byś chciał usłyszeć, okej? A jak rozumiem, o grupie Fest, której słuchaliśmy jako piosenki, która odeszła, już można powiedzieć, co Adam już wie, że grupa Fest z kabaretową grupą Biesiadną zagości już w niedzielę w Śliwicach w Gminnym Ośrodku Kultury, a bilety można nabyć w serwisie kupbilecik.pl. I z tego, co Adam tutaj pisze, jak grupa Fest można będzie jeszcze spotkać w wielu, wielu miejscach, kilku innych miejscach, więc na pewno o tym nam jeszcze powie, a my przechodzimy do naszej listy przebojów w tym czasie. Lista przebojów numer 223, na liście w dziesiątce jedna piosenka z Poczekalni. Poczekalnia oczywiście uzupełniona do 5 pełnych utworów z waszych propozycji. Ich też posłuchamy. Ale teraz zaczniemy od miejsca 10. W takiej kolejności, jakie są aktualnie na liście i tam można na nie zagłosować.
1: Zapraszamy na listę przebojów. 5, 4, 3, 2, 1. Lista przebojów. 10.
0: Z 9 na 10, 4. tydzień na liście Dancing Band, Nie żałuj.

0: I teraz Adam uzupełnia swoje informacje o grupie Fest. Grupa Fest zagości już jutro w Łęczycy, w sobotę w Ziembicach, a w niedzielę, jak już wspominaliśmy, w Śliwicach. Za tydzień, w czwartek, natomiast pojawią się w Słupcy. I te wszystkie informacje na pewno znajdują się w internecie, na stronie grupy, a jeżeli nie, no to na pewno też, to już raczej jestem pewien, Adam o tym informuje na swojej stronie Top Lista Adama. I też niedawno słuchaliśmy parę minut temu piosenki, która odeszła, znaczy spadła z listy przebojów. Słuchaliśmy Baciarów i grupy Górole, kapeli Górole. No to Adam podpowiada nam, że Baciary dzisiaj są w Zakopanem, w sobotę w Słopnicy i Wieprzu, a w niedzielę w miejscowości Bychawa. Natomiast 3 czerwca pojawią się w Radgoszczy, a 4 czerwca w stacji naciarskiej Suche. Także jeżeli są między nami fanowie właśnie tych zespołów, Baciar, Kapela Górole, czy też właśnie grupy Fest, jak widzicie, tych występów w tym weekend jest sporo. Myślę, że warto się wybrać, poszukać w internecie kaj, gdzie, kiedy i po prostu pojechać, bawić się fajnie na ich występie. Dzięki, Adam. A my przechodzimy do listy przebojów na miejsce 9. Na miejscu 9 Janina Libera, 7 tydzień na liście. Piosenka o tytule Na skrzydłach motyla. Piosenka ta pochodzi z płyty Janiny Libery zatytułowanej W moim ogrodzie. U nas miejsce 9.
1: Dziewiąte.

0: Zawsze gramy dla Ciebie.
1: Zawsze gramy dla Ciebie.
2: U nas na miejscu ósmym duet Karo, powiedz mi, a Adam nam podpowiada, że duet Karo już jutro otworzy dni Pelpina. Początek o godzinie 18, więc proszę zaglądać gdzieś po internecie, znaleźć Pelpin. Jutro właśnie dni Pelpina i tam duet Karo. Dzięki Adam za informację. I teraz miejsca szóste i tu odwrotnie, miejsce siódme i miejsce szóste. Na miejscu siódmym Andrzej Skaźnik, Cudne dni. I miejsce szóste Weronika, Słowa to słowa.

0: Obie piosenki spadły o parę punktów z trzeciego i z czwartego miejsca, ale na liście są, więc naszym słuchaczom się podobają i na nie głosują.
1: Siódme.

Słowa to słowa. Piosenka Weroniki na miejscu szóstym. A propos słów, to mogę wam podpowiedzieć, że w tą niedzielę o godzinie 11 kolejna audycja tematyczna, którą w tym tygodniu poprowadzi nasza Agnieszka. I właśnie tematem tej audycji będą słowa. Słowa, które dają radość, które dają skrzydeł i słowa, które ranią. To wszystko na audycji w niedzielę o godzinie 11. Zapraszamy. A teraz wśród słuchaczy na konsoli pozdrowień witam Georga z Köln. Cześć, dobry, guten Abend. A Georg pisze tak, witam kierownika zamieszania. Kruca Fuchs, Darku, jak mi

0: Podoba mi się ta nazwa. No ja, trzeba będzie ją opatentować, bo a nuż ktoś znowu pochwyci, kurczę, nasze pomysły, nasze powiedzonka i ktoś, ja usłyszę się na innym radyjku informacje o kierownikach zamieszania. A przecież larmo jest jedno, nie? I dalej Georg pisze tak, pozdrowienia ze słonecznego Köln. A nie ma się co Georg chwalić, bo u nas też dzisiaj było chyba 27 stopni. Ja, ale upały naprawdę letnie się zrobiły, to racja. Pozdrowienia również dla całej załogi tego fajnego radia, które jak jest takie inne, po prostu muzyczna i życiowa przygoda, to radio brzmi tak naturalnie, życiowo, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dziękuję za fajne słowa i ja staram się właśnie tak, żeby było. Pozdrawiam też wszystkich słuchaczy przed głośnikami. Georg z Köln. Dziękujemy za miłe słowa, za pozdrowienia. No i Georg, zapraszamy do dalszego słuchania naszego radiaka, bo tak jak żeś napisał, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Tak będziemy trzymać. A kolejna piosenka z naszej listy przebojów, na którą głosują nasi słuchacze, to Edek Dworniczek z utworem Moja Nadzieja. Jedna z piosenek solowego albumu Edka Dworniczaka, wydana w... O, to już będzie, ojej, 2022 rok. A wcześniej oczywiście Edek był znany z wieloletnich występów z zespołem Blue Party. U nas aktualnie na miejscu piątym, jest to awans miejsca ósmego, ósmy tydzień na liście. Edek Dworniczek, Moja Nadzieja.
1: Piąte. Radio Larmo.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Czwarte.
3: Z miejsca szóstego na miejsce czwarte i ósmy tydzień na liście. Duet Aneta i Norbert. Marzenia zmieniają nasz świat.

A już miałem się pytać, a gdzież tu nasi słuchacze odpoczywający na Rodos z Rudy Śląskiej? Już myślałem, że taki ukrop, taki gorąc mają, że boją się wychylić spod parasola. Ale nie, są z nami. Zbyszek i Marysia z Rudy Śląskiej. Dzień dobry, witajcie. A napisali do nas tak: witamy serdecznie, jesteśmy na posterunku. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, DJ oraz kierowniczkę Radyjka, a my słuchamy dalej, bo Radyjko jest super. Bez niego, jak bez Radyjka, to tak jak bez ręki. O, fajnie napisane. Dzięki. No jasne, Zbyszku i Marysiu, jak Radyjko w tle gra, to się od razu inaczej człowiek czuje. Fajnie się odpoczywa, prawda? I takiego miłego odpoczynku wam życzymy. A co tutaj będziemy troski mieli? O, będzie fajna piosenka właśnie do tego. Jak Radyjko włączone, to nic innego, tylko graj muzyczko. I o tym właśnie zaśpiewają z miejsca trzeciego Piotr Olszewski i Zbyszek Lemański. Miejsce trzecie, drugi tydzień na liście i co prawda malutki spadek z drugiego na trzecie. Graj muzyczko. Trzecie.

drugie. Miejsce drugie, przyjaźń cierpliwa jest, Arkadia Band, a tutaj usłyszymy Bogdana Morawca. Bogdan Morawiec właśnie wyśpiewa tą piosenkę, przyjaźń cierpliwa jest.

0: A Arcadia Band pojawi się w Katowicach w ramach imprezy Czwarte Święto Sąsiada na nowym Niszowcu Familio, a będzie to dokładnie 30 maja, czyli już pojutrze. Dzięki Adam za informację. 30 maja Arcadia Band, Czwarte Święto Sąsiada na nowym Niszowcu Familio. A przed nami miejsce pierwsze w tym tygodniu, miejsce pierwsze prosto z poczekalni na miejsce pierwsze trafiła piosenka duetu rodzinnego Mieczysław Sznura i Sonia Kulik, czyli ojciec i córka, w utworze Nie zmienię się. Miejsce pierwsze prosto z poczekalni.
1: Miejsce pierwsze.

I tak godzina audycji Listy Przebojów już za nami. Poznaliśmy 10 piosenek, które goszczą na naszej liście, w tej naszej dziesiątce, tej głównej. Za chwileczkę piosenki, które mamy w poczekalni, zgłoszone przez naszych słuchaczy. Na nie oczywiście w tym tygodniu również głosujemy. A jakie to są? Ano, Wesoły Masoż, Przetańcujemy Całą Noc, The Sylwes, Czas na Śląski Rok, Dawid Janiak, Coś Pięknego, Angelika Szula i Bajery, Mało Gwiazda i Peter i Werka, Życie na Plusie. To 5 waszych propozycji. I już za chwileczkę posłuchamy Wesoły Masoż, czyli Grzesiu, Grzesiu Grzywocz, ze swoimi paniami piękne występy ma, o czym na pewno Adam wie. Ich utwór Przetańcujemy Całą Noc, to o ile to się nie mylę, to jest jeden z utworów, który jest na najnowszej płycie Wesołego Masoża, płycie o tytule Jadymy Dali. Jakbyście chcieli poznać więcej piosenek z tej płyty, to możecie śmiało na konsoli pozdrowień mieć takie życzenia do naszych prezenterów, bo my już wszyscy ta płyta mamy. I chętnie te piosenki dla was będziemy grać. Drugi utwór, The Sylwes. The Sylwes, czyli grupa pochodząca z Chorzowa. Sylwia, Aleksander i Ryszard i ich utwór Czas na Śląski Rok. Posłuchajmy tych dwóch śpiewek. Jak się podobają, to nic, tylko na nie głosować na naszej liście.

Zawsze gramy dla Ciebie i zawsze zapraszamy na audycję naszych prezenterów. I dzisiaj zapraszamy na godzinę 20, a już niewiele czasu zostało, co by się do tej audycji przygotować. Ja przy takim upale to coś zimnego. Nie musi być z dopalaczami typu alkohole. Bo jak będziecie muzyki słuchać? Po kilku piosenkach odpłyniecie. Lepiej cośik zimnego i fajnistej muzyki. A, jeszcze tak pod parasolką, i można muzyki słuchać, jak już będzie chłodniej, prawda? Bo dzisiaj właśnie od godziny 20 kolega z Kelnu, Peter, dzisiaj będzie was wieczorowo bawił. A jak jestem przy Köln, to Georg, jeżeli jesteś, ostatnio zadałeś pytanie na naszej grupie na Facebooku, od kiedy Radio Larmo gra? To mogę ci powiedzieć, że to było chyba w 2021 roku, czyli to już szósty rok z kilkoma miesiącami leci, jak tutaj jesteśmy, a jak widzisz, prezenterzy są różni i mają też swoje, że tak powiem, pewne doświadczenie muzyczne w graniu, bo przecież to jest doświadczona ekipa. Na niejednym radiu grali, a jak się dobrze na radioku Larmo czują, to tylko miodzik na serducho.

kolejne piosenki, z poczekalni naszych słuchaczy, zgłoszone przez nich, to coś pięknego, czyli Dawid Janiak z najnowszej płyty. Cosik starszego, tak, mamy teraz tak, coś pięknego, teraz cosik starszego, ale utwór Mało Gwiazda, utwór wydany, ile to już lat będzie. W nim usłyszymy nastoletnią wówczas Angelikę Szulę, ona tam zaśpiewała główną partię wokalną, Mało Gwiazda, Angelika Szula i Bajery. I można powiedzieć, nowy zespół na śląskiej scenie muzycznej, no nie pamiętam kiedy ta ich, no dopiero jedną płytę mają, dopiero, ale znani są już na śląskiej scenie muzycznej. Duet Peter i Werka, Życie na plusie, trzy propozycje w naszej poczekalni.

A już wiem, z którego roku pochodzi ten utwór. Utwór Życie na plusie to utwór, który otwierał płytę W miłość wierz, rok 2024.

0: zawsze gramy dla Ciebie.
1: Zawsze gramy dla Ciebie.
2: Poczekalnia Listy Przebojów, Wesoły Masoż, The Silvers, Dawid Janiak, Angelika Szula i Bajery, Peter i Werka. A Adam nam podpowiadał, że na przykład Wesoły Masoż w tą sobotę wieczorem, bo o godzinie 19 pojawi się w Chorzowie w Starachowickim Domu Kultury na wydarzeniu Śląskie Szlagiery Symfonicznie. I jest to impreza biletowana, a więc Wesoły Masoż, sobota, Chorzów. A zespół The Silvers może nie spotkamy nigdzie jako zespół The Silvers, ale przynajmniej nic o tym nie wiem, tak pisze Adam, ale za to w niedzielę projekt Rocco i Colino, tworzony właśnie przez Sylwię i Olka, dla najmłodszych zagości w Dniu Dziecka w Orzeszu na Stadionie Miejskim od godziny 15 i tam wstęp jest wolny. A więc Rocco i Colino, czyli piosenki i zabawa dla najmłodszych w Dniu Dziecka w Orzeszu. Dzięki Adam za te dzisiejsze informacje, gdzie można tych wykonawców, którzy na naszej liście goszczą ze swoimi piosenkami, zagościć na ich występach. A teraz zestaw muzyczny, który dzisiaj ja, Adam, wybrał: Kobiety na walizkach, Siła w nas, a co do Tomka Korala, dał mi wolny wybór, więc ja wybrałem Kolorowy świat. I posłuchamy troski tych piosenek, a potem otwieram trochę inny kuferek, tak żeby do godziny 20 jeszcze wam ten czas umilić, bo potem to tym zajmie się już Peter z Kelnu.

To był zestaw muzyczny od naszego i dla naszego Adama z Lublińca, który ja na audycjach właśnie powtórkowych bardzo często jest i przypomina nam o wydarzeniach w najbliższym tygodniu, które się odbędą. No i też od czasu do czasu kontroluje listę przebojów, czy wszystko gra. Ja w tym tygodniu, moja wina, znowuż jedna piosenka nie grała. Adam, dzięki za zwrócenie uwagi, no i też dzięki. Ja i troski też przepraszam cię, ja, bo w informacji o wesołym masażu, ja, audycja na żywo, a kto nic nie robi, to się nie myli. Darek się pomylił, bo wesoły masaż, jak już będzie miał ten występ w sobotę w Chorzowie, to nie w Starachowickim Domu Kultury, tylko w Starochorzowskim. Ja, tak to powinno być. Skorygowane. Dzięki, Adam, za zwrócenie uwagi. A ja już konsola pozdrowień zamykam, bo Peter już mi do drzwi klupie tutaj. Ja poczekaj jeszcze troszeczkę, Peterku. Georg z Köln pisze: ach, to już prawie 5 lat tego radia. Szkoda, że dopiero teraz niedawno odkryłem to radio. Georg, wszystko można nadrobić. Wszystko można nadrobić. Następne 5, potem 10, potem 20. Dopóki siły będziemy mieli i my, i ty. A co do prezenterów, to słychać. Wszyscy profesjonalnie, każdy w swoim stylu. I to dobrze tak jest. Nie jest nudno, a te audycje tematyczne to już naprawdę profesja na wysokim poziomie. I te tematy do rozważań czy dyskusji, które powstają na żywo, to jest super. A teraz ciekaw jestem, co dzisiaj wymyśli Peter. Trzymajcie tak dalej, Georg z Köln. Ja, wiesz co, Georg, ja myślę, że dzisiaj Peter, bo jestem po krótkiej rozmowie przez naszych komunikator z Peterem, ja myślę, że Peter dzisiaj jest w takim temacie, które zimne jest lepsze dla gardła. Ja, przy takich upałach, co najlepiej pić? I wcale nie mówię o napojach, ja przynajmniej nie mówię, wcale nie mówię o napojach wyskokowych połączonych z lodem, bo ponoć lód szkodzi. Pozdrawiam, Georg, pozdrawiam, Adam, życzę wam jeszcze fajnego wieczoru, a Teroski, ja, to co lubię najbardziej. No, że najbardziej to bym może i skłamał, ale co lubię, wyciągać piosenki z mojego kuferka, gdzie bardzo często pojawiają się piosenki, które obserwuję jako teledyski, albo wspominki, albo stare koncerty z pewnej grupy na Facebooku, gdzie króluje muzyka lat naszej młodości, lat 80. I spośród tych utworów, które dzisiaj czy wczoraj usłyszałem, chcę wam przypomnieć takie zespoły jak Ace of Base, Blondie i Alphaville. No ja muszę je dzisiaj zagrać. Naprawdę, one są super. A ja przy nich normalnie młodnieję. Też tak macie?

I jak to zwykle bywa przy zamknięciu konsoli, jeszcze dwa wpisy wpadły, ale cieszę się z tego. Peter, ta minutka albo dwie będzie musiał poczekać. Czy to się dla mnie skończy dobrze? Nie wiem. Napisała Renata. Witam, Darku, melduję się, że wszystkich piosenek wysłuchałam i już wiem, na które głosować. A teraz już zajmuję pierwsze miejsce wszędzie na audycji Petra. Ja i tobie, Renato, i Petrowi, i wszystkim, co będą audycji słuchać, życzę też fajnistej zabawy. Pierwszy rząd, Renata. Pozdrawiam. Jest też z nami Dziążka z Prudnika, czyli Jola, a pisze tak: a dobry wieczór, witam ciebie, Darku, jak i wszystkich słuchaczy. Zabawa trwa na całego, słyszę, więc życzę dalszego, wesołego, miłego wieczoru wszystkim. Pozdrowienia serdeczne dla wszystkich bez wyjątku. A poproszę piosenkę dla właśnie wszystkich wymienionych, czyli prezenterów, słuchaczy, tą następną na twojej liście, a kolejną dla ciebie, Darku, w podziękowaniu za audycję. Dziękuję i dobranoc, napisała Jola z Prudnika, dopisując: no tak, a co do lodu, to lód faktycznie szkodzi, zwłaszcza kra. Jolu, ja miałem na myśli nie krę, tylko właśnie ten lód, który, jak za dużo tego lodu w tych napojach jest teraz przy tych upałach, to szkodzi na gardło, a gardło to w przypadku nas, prezenterów, jest bardzo ważne. O to mi chodziło, nie o krę. Ale pomysł też ciekawy. A co do piosenek, to ja się już tak, nie mogę już tak obdarowywać wszystkich w koło. Jedno zrobię na pewno. Piosenkę dla siebie, to może następnym razem, Jolu. Albo nawiedzę ciebie na audycji, poproszę piosenkę dla siebie. Okej, tak zrobimy. A teraz dla tych wszystkich naszych słuchaczy mam coś prima sort. Jak to dzisiaj usłyszałem, a dostaliśmy to od firmy Fiesta Record, to powiedziałem, to jest coś pięknego. El Condor Pasa, ale w nowoczesnym wykonaniu. Bardzo fajny utwór. Za chwileczkę posłuchacie. I już nie zawracając gitary, następna, ostatnia w sumie piosenka, którą dzisiaj zagram, to niech będzie piosenka dla naszego Petra na dobry początek. I to też nowość. Peter, ta piosenka jutro ma swoją premierę w serwisach internetowych. My już od MPN ją dostaliśmy, żeby ją promować na radiu. Helene Fischer, Heute Nacht. I podobno to jest zapowiedź najnowszej płyty od Heleny Fischer. Dziękuję za dzisiejszą uwagę, dziękuję za to, że wpuściliście mnie do swoich domków albo tam na działeczki, gdzie radia słuchacie, i mówię do usłyszenia, miłego wieczoru z naszym Patrem i do zaś. Trzymajcie się zdrowo.

No i witam bardzo serdecznie, cieplutko, gorąco, jest Drkusie gorąco, bo rychki gorąco mamy na tym dworze pra od rana, to nie no, dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, dziennie te słońce tak ostre sam wali, cieplutko mamy, to ja was też ciepło witam i pozdrowiam. Jak zawsze na początku, piękne dzięki Darkowi za jego lista, za jego audycję, piękne dzięki i też życzę mu fajnego wieczorka. Ja, moi drodzy, co ja dzisiaj do was mam, powiem wam tak. No co, ciepło mamy, chociaż lato jeszcze nie jest, nie, bo bez mała, kiedy to te lato jest? W czerwcu, nie? Kalendarzowe lato, nie? Ale my mamy lato prawdziwe, no bo jest ciepło, 27, 8, 30 stopni już, nie? Na tych licznikach mamy. Więc, moi drodzy, dzisiaj w każdej jednej piosence jest słowo lato. Albo słowo zoma. Ja też, bo zoma to też jest lato. Ale oczywiście, jakbyście chcieli co innego, dajcie krótko znać, jak mam to też dociepna do mojej listy i może być nie ino lato, może być to słowo zima, albo jesień, albo wiosna, ale to już od was zależy. Co? To by na razie na tyle było. Przywitał was fajnie taki zespół Gryfon, Śląskie lato, a ja do kodu na ja. Ulala, ulala, a wiecie co dalej jest, nie?

Ja, moji rastomili, cały czas te lato by nie mogło zostać prach, kule wele by nie są nauczeni, ale powiem wam, no ja, mono by się człowiek też do tego przywadał, nie? No w innych krajach jest cały rok lato, no jest troszkę zimniej jak bez lato, pra Egipt i jeszcze inne. No i ludzie po prostu też żyją, mieszkają, robią i tak dalej. So, ale tutaj u nas, czy to w Polsce, czy w Niemczech, czy w Holandii, Belgii, a to tu w naszej Europie, pra, jest jak jest. Mamy, jakby to padać, nawet i fajnie, bo mamy cztery pory roku. Nie, mamy zima, nie, wiosna, lato, jesień, zima. So, ja. A kiedy tego też tak nie ma. No ja, zaraz ktoś by mógł powiedzieć, no hopie, nie by taki mądry, bo ja by cały czas lato było, to też, bez lato wszystko też nie będzie rosło, nie ma wody i tak dalej. Bez to domy temu pokój, będziemy się cieszyć tym latem, jak długo będzie, nie? So, ja, aha, co jeszcze? Kule wele, wiecie co, bez lato, okej. Okay. Mam pytanie, nie? Oczywiście nie musicie się podpisywać, bo też, no a co to kogo obchodzi, nie? Mnie to jedno tak obchodzi, tak troszkę, bo bez lato fajnie by się jechało takim kabrioletem, nie? Auto bez dachu, nie? Ale nie tak, no, żeby ten dach uciąć pierwszą malifertę, nie. Taki richtig auto, kabriolet, nie? Taki jak Zone Cabrio i Gigi Anderson.

So, moji rastomilí, ja, nastipný kawałek to też jest taki fajny, richtig fajny, nie? Za rok poleci i powiem tak, że ja, jak się to godo, zawsze Kasik lato jest, zawsze, ja? Obojętnie w którym roku, czy to w styczniu, czy w lutym, czy w grudniu, nieważne, zawsze jest Kaś lato, ja? Jak nie u nas, to w Egipcie, jak nie w Egipcie, to Kaj... To na Malediwach. Jak nie na Malediwach, to kaj... Aha, czekajcie, zapomniałem. Mam pytanie. Powiedzcie nam jedno. Kaj dużo ludzi lubią jeździć latem. Ja jeszcze dodam, że no, ta podróż wymaga trochę poświęcenia, bo do mnie już to by nie było nic, bo mi to jest za długo tym samolotem, ale trzeba około 10 godzin lecieć samolotem i to oczywiście z przesiadką i kupa ludzi tam jeździ, bo tam jest bardzo tonio i oczywiście ciepło. No, teraz szybko czek na was, jaką mam na myśli miejscowość. A ja witam Jola z Prudnika, która do nas przyszła, działka się dzisiaj na pewno ogródku narobiła, bo jak widzę tam od niej te zdjęcia, nie, ludzie, jak ona lubi kopać w tej ziemi, ja pierniczę, ja widział, nie, jak ona w tej ziemi kopie, ludzie kochani, to, ja nie wiem, to ta dziocha jest robotna jak diabli, nie, so, ja, dobry wieczór, no to też powiem, dobry wieczór, dziewczynko, pozdrawiam prezentera, który potrafi poprawić humor szybciej niż poniedziałkowa kawa, i wszystkich słuchaczy nadających na tych samych falach. Witaj, miło, Peter. Fajnej audycji życzę, wesołej i sympatycznej. Poproszę o piosenkę dla wszystkich słuchaczy, następną dla Darka w podziękowaniu za audycję. Dziękuję, napisała Jola z Prudnika. Jola, nie ma sprawy. Twoja prośba będzie zaraz wykonana. No, a ja muszę powiedzieć, słuchaj, dziocha, nie kopej tela, nie, bo teraz lato, to wiesz, to raczej się podlewo, a pokopać po tym, jak słońce zajdzie, nie? No, okej, żarty muszą być. Pozdrowienia do ciebie i tobie życzę fajnego wieczorku. Piosenka dla wszystkich już jest i Stach.

Co oczywiście zawsze jakaś lato znajdziemy. No ale jak ją powiedział, ja by tam jechał, bo dumie to jest trochę za długo, nie? 10 godzin furgać kule, byle na pewno tam jest pięknie. Ci, co byli, zawsze gadają, że jest super, nie? Ale no ja 5 godzin dumie to już jest, no to już zdychnie tego, nie? Co? Renata, no witaj, witaj Renatko, cześć, cześć, witam, witam, bardzo milutko, frelko, pozdrawiam cię i kusiolek leci w lewelicko. Ha. Renata pisze, witam Peter, jestem i słucham z zimnym drinkiem w ręce, bo, no ja, no super, zimny drink, ja. Zimny drink zawsze jest dobry, Renata, no. Taki dobry, nie? Z lodem, nie? Ojej, Renata, a z czym to masz ten drink? Pochwal się, dziocha, pochwal się. Chciałbym wiedzieć, bo ja też znam różne drinki, nie? Ale jedne są lepsze, jedne gorsze, roztomajcie. Powiedz, no, z czymś to zrobiła. Co? A jo, witam jeszcze szybciutko naszego kolegi Petra z Halemby. Halo, Petruś, witaj, witaj. No i Piotr Halemy pisze, witaj, Kibiterku, i jak wszyscy słuchacze, co za oknem wszyscy widzimy, jeszcze chwilka i kaj będziemy, każdy kaj indziej będziemy dychać i krzywluftym wodą będziemy zwiedzać to, co jest nowy, ale myślę, że zawsze się sam spotkamy. No toż, Kibiterku, rozruszaj tu nos, a że Halembiok nie jest taki żadny. Jakbyś fajny hop, no. To proszę o piosenkę Herdziny. Nie ma sprawy, jestem Piotr, bo wiem, że masz. No mam, dałeś mi CD-a, przecież podarowałeś mi CD-a od niego, nie? Superowo, z podpisem. No, dawno to było, ale mam. Nie ma sprawy. Piotrze, piękne dzięki za wpis. Pozdrów Ewa, oczywiście od nas. No i ja, co ci powiedzieć? Cieszy mnie to, że jedziecie. Używajcie i dawaj tam, posyłaj tam te zdjęcia dali na Facebook, bo ja tam lubię popatrzeć, nie? Tam jakaś tam jest, te małe górki, rzeczki i tak dalej, i tak dalej. Co? Okej, Piotruś, za chwileczkę poleci, ja Piotr od Herdziny, ale najpierw muszę spełnić tutaj prośbę od naszej dziołchy z Prudnika, bo ona potem będzie ryczeć. Ja do Darka miałem coś puścić, więc... Ja. Anna Karina Wojczak. Auf einmal ist es wieder Sommer. A to prawda, bo to tak szybko przyszło, nie? I tak szybko zaś mamy lato i ciepło.

Ja jestem Piotr. Czasami dobry, a czasami łotr. Sorry, to nie ja śpiewał Piotr Herdzina. Piotr, życzymy fajnego wieczorka. Jola z Prudnika pisze tak, więc napisze tak. Przejażdżka kabrioletem to piękne uczucie. Do momentu, aż mucha trafi prosto do ust. O! Jedyny samochód, w którym możesz jednocześnie jechać i sprawdzać pogodę całą twarzą. Więc polecam, zapraszam słuchaczy do wspólnej zabawy i przejażdżkę kabrioletem. Napisała Jola. Jola! Ja jedno raz jechał kabrioletem z moim szwagrem, bo mój szwager ma takiego kabrioleta. On go ma już chyba 40 lat i to jest jak się tego do oldtimer. On tylko jest zarejestrowany chyba 3 miesiące w roku. No, a wygląda jak nowy, utrzymany elegancko, nie? No to kiedyś jechaliśmy tym kabrioletem. No ale, no... Dziób trzeba mieć zamknięty i mucha nie wleci. No, ale wiadomo, fajnie się jedzie nie autostradą, tylko takimi drogami, co się jedzie 70 na godzinę. O, to jest przyjemność. To jest coś fajnego. Ja. Okej, już szybciutko, ale widzimy, tu jest Ola z Prudnika, więc ta pani Ola też witam serdecznie i pozdrawiam. Ola pisze, witam Peter i całą ekipę. Chcę gorąco pozdrowić Jolę, która u mamy bardzo ciężko pracuje. To prawda. O, a ja wiedziałem, że tak jest. Ale tego nie chciałem powiedzieć. Ale teraz Jola nie jest u mamy, więc leży do góry brzuchem i leniuchuje. Nie kopie dołków pod pomidory. Pozdrowionka. Oj, chyba mi się oberwie, a może nie. Chyba, ale dla bezpieczeństwa zamykam się na cztery spusty przed Jolą. Ha, ha, ha. Pozdrawiam, napisała Ola z Prudnika. Ola, nie bój się. Jola to nic nie zrobi. Ona tam niekiedy krzyczy, ale to taki człowiek. No, ona tam nikomu nic nie zrobi, no. No, ja słyszałem, że ona jest w porządku. Jak to ktoś napisał tu do mnie, a nie pamiętam kto, że Jola jest człowiek do rany przyłożyć. A jako jest, nie wiem. No, dobra, jedziemy. Lato i kamraty. Ola, dziękuję za wpis.

Co, moi roztomilio, witam, jest się naszego fajnego słuchacza, richtig, naszego fajnego kolegi Gintra. Halo Gintra, witam, bardzo milutko. No i oczywiście cieszy mnie to, że tutaj jest i Ginter, nie gniewaj się, ale fajnie, że eś nie napisał 2 minuty przed końcem audycji. I to mi się podoba, super, no piękne dzięki za to. A Ginter pisze tak, witam Peter, nie czekam długo, jakie będą odpowiedzi, strzelam z grubej rury. Idealnym rozwiązaniem na 10 czy 11 godzinny lot, upalne lato i atrakcyjne ceny są kraje takie jak Zanzibar, Tanzania, Dominikana, Meksyk czy Kenia. A jeśli ja bym miał komuś coś sugerować, powiem tak. Wszędzie jest ładnie, ale najlepiej w dzisiejszych czasach w domu. I co ty na to? Pozdrawiam. Ej, Ginter, ty mnie tu zostawiasz w trudnej sytuacji, przyjacielu. Bardzo cię lubię. I muszę się zastanowić, co tu powiedzieć. Ale powiem tak, Ginter, tak jak tyś tu napisał, strzelam z grubej rury. Więc Ginter, niech się dzieje wola bosko, ja też strzelam z grubej rury. Jeżeli człowiek już jest w odpowiednim, nieodpowiednim, jeżeli człowiek już jest w pewnym wieku, nie powiem młodym, ale powiem, jeżeli ktoś już jest koło 70, a więcej, jeżeli ktoś już jest starszy, więcej jak 70, jeszcze więcej, więc zawsze powie, w dzisiejszych czasach najlepiej to już w domu. No mnie się też czasami nie chce już. A jeszcze 70 nie mam. Ale jak byliśmy młodsi, nie zawsze było stać, żeby tak ho-ho i parę razy w roku wyjechać. A młodzi są takich, co korzystają i jadą po 2 razy w roku, po 10-12 godzin samolotem i się chwalą. No, mnie to, Ginter, też nie pasuje, bo jest mi to, jakżem powiedział, za długo. Ja, te kraje, okej, okay, Dominikana, byłem pięknie, super. No, w Kenii nie, Meksyk też nie, na pewno elegancko. Zanzibar, ojej, znów, ale z telewizji, nie? Ja? Ale to o ten kraj mi jeszcze nie chodziło, bo jeszcze jest jeden kraj, co jest jeszcze dużo taniej, a ja dołożę. I lubią tam jeździć samotne chłopy. O, samotne chłopy lubią tam jeździć. A czemu? To już

nie bieda godą. Günter, ale powiem ci tak, masz rację. Wszędzie dobrze Kainos nie ma. Nie? Posłuchaj tego, bo oni też mają rację. Edmunds.

Ja, Günther, i to była ta ekstra piosenka do nas, po tej, prawda, wszędzie dobrze, kajno zima, nie? Ale trzeba powiedzieć, Günther, jak my byli młodzi, ojejeje, to się lepiej smykało, jak człowiek starszy, pra? No ja, było więcej siły i tak jest. Za. Okej, so, witamy sam mojego sąsiada z Kölnu, Georg. Witam cię bardzo, bardzo milutko. I Georg z Kölnu pisze tak. Witaj, Peter. Myślę, że chodzi richtig o Thailand. Tak jest. Chodziło mi o Thailand. Tam jest na pewno toni, jak w tych wszystkich miejscowościach, co pisał Günther. Thailand należy richtig do tych, jak się to woda po naszemu, günstig, ja? No, tońszych urlopów, że można tani urlop spędzić. Tam byliśmy, 10 godzin lotu, jakoś szybko przeleciało. Padło tu słowo zimny drink, Tak są różniste, niekoniecznie ze alkoholem. Tak jest. Tak, picie to bardzo ważny temat, bo my wszyscy za mało pijemy. Kiedyś mi ortopeda powiedział, że nawet na dolegliwości ortopedyczne należy dużo wody pić, a najlepiej z dużą ilością wapna. Jeśli chodzi czy ciepłe, czy zimne napoje, no już zależy, nie zależy. Nie wyobrażam sobie piwka bezalkoholowego, a takie to ja lubię. Pić ciepłe, musi mieć około 7 stopni, tak jest, to jest normalne, 7 stopni. A pić to nie tylko w lato, ale i zima też. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Georg z Kölnu. Georg, piwo, dobre piwo ma mieć 7 stopni. I taka zasada jest tutaj we wszystkich knajpach. 7 stopni ma mieć piwko. Wtedy jest dobry. No, smakuje. Ja, co jeszcze? Każdy lubi inaczej. Znam ludzi, co na przykład piją woda, musi być lodówki. No, powiem szczerze, że mnie to nie za bardzo podchodzi, bo jak woda z lodówki, to się nie idzie dobrze napić. Więc to mnie woda, temperatura normalno, pokojowo, wtedy można się napić. Ja, co tuś napisał Georg, lekarz tak powiedział, mogę wypić od 2-3 litrów, ale no, jeżeli się cały dzień w domu siedzi, nic się takiego nie robi, albo jakaś tam na ogródku w cieniu, no to nie za bardzo mi się chce wierzyć, że ktoś 3 litry wypije. Nie? No trzeba się, wiadomo, trzeba myśleć o tym, żeby pić. No, okej, okay. Ale my nie doktory, Georg to prost. A co jeszcze? Ale Georg, wiesz co, ja już kiedyś powiedział głośno, więc dzisiaj też powiem głośno, chociaż ja jest z Kölnu, ale kelszowskiego piwa nie kupuję, nie piję. Duo California is Summer of Mallorca.

Kalifornia, Zoma auf Majorka. No na pewno na Majorce już też teraz ostro słońce świeci, tak samo jak i w Chorwacji już też woda ma 21 stopni, wiem to. No a będziemy a jeszcze więcej, co? Piotr Halemby pisze jeszcze raz, nowy derku jeszcze raz to zaś. Jo, jak można coś nie pisać? Jak słuchasz, jak fajnie grosz, my przeglądali nawet wczoraj te nasze imprezy, co były kiedyś, jest co wspominać, są wiesz jak było, wiem jedno, dużo co tam było, sucho nos, no to do nich ta piosenka Dorotki, przyjaźń szczęśliwa jest, od Dorotki, ja powiem tak, Piotruś, do wszystkich, jak są ci, co my już też byli do kupy, co by się spotykali, a zaczęliśmy, to było nos wiela, kole było nos, no dość pora, a roz nos było richtig dużo, nie? A na koniec nos było jedno pora już, nie? No ja, co zrobisz? Takie jest życie, nic nie zrobisz, ja. Ja samą taką fajną piosenkę od Tomasza Calickiego, Moc przyjaźni, a od Dorotki przyjaźń. No nie wiem, obejrzę, jakby coś, no to nie ma sprawy, to dociepnymy. Oczywiście do tych, co... Piotr, do tych, co nas znają, nie? Osobiście, oczywiście. No, dobra, jedziemy. Tomasz Calicki.

No i jak tu widzę na mojej konsoli, kule wele, tu chyba ktoś będzie zamiast lekarstwa, to chyba będziemy kogoś tu mieli innego, nie? Ja, Peter, dobrze ktoś napisał, to prawda, te źródła nie kłamią. Jola jest tak do rany przyłóż, że powinni ją sprzedawać w aptece bez recepty. Uuu, jako lek na całe zło. Ma złote serce. Napisała Ola z Prudnika. Ola, powiem tak, słuchaj, my to zrobimy inaczej. No bo to tak, wiesz, za darmo, w aptece my też płacimy i to dużo, no. My i Ole będziemy wypożyczywać, ale nie za darmo, nie. To coś za to, za jakieś tam ciastko dobre, no, jakoś to wymyślimy. Okej. Ola, i kogo mamy? W moich marzeniach mieszka lato, bo jak żebym powiedział dzisiaj, lato wszędzie jest.

Ja, no i na końcu szeliście te słowa. To wakacji, już czas, wakacji czas. Ja, moi drodzy, wybierajcie się, bo tak fajnie, jak sam mój kolega Piotr Salemy napisał, ja nie ma na co czekać, nie? Bo wiadomo, młodzi jeszcze mają czas, mogą poczekać, no ale my już, no ja, my musimy to wartko opanować, bo jak się tego, no, dzisiaj jeszcze się dobrze czujemy, a jutro noc w krzyżach boli, albo tam no szczyknie, ka indzi noc zaboli piernie i już się nie chce, już nie idzie, nie, no i co, i siedzimy z dupami w domu, nie, no, okej. Okay. Sommernacht in Rom, i Silvana.

Ja, sommer, nacht im rum. No, na pewno taką letnią noc w Rzymie, na pewno cieplutko, elegancko, patrzę na te gwiazdy, co tam jeszcze, nie? No, na pewno jest fajnie, nie? No i na pewno nie jeden tu słuchacz czy słuchaczka z Radia Larmo już w Rzymie byli i też na wieczór obserwowali te gwiazdy, jak to tam fajnie było, nie? Ja, Jola z Prudnika, o kule, teraz dostaniemy opiernicz. Jola z Prudnika pisze, a wy mną handlujecie? Czy ja się przesłyszałam? Aha, no tak sobie myślę, że każdy z nas ma dobre serduszko. Czasem jednak do czasu. To zależy wszystko od ludzi. A że świat wariuje, to i te nasze serca czasem. Także napisała Jola z Prudnika. Jola, no oczywiście to są fakty, że czasem te serca wariują. Masz rację. No nie, no młodemu i staremu nikady też. No coś tam serce zwariuje, nie? No, a tym bardziej jak ciepło. Je. Okej, Jola. Oczywiście wszystko żarty. My to, bo nie handlujemy. My po prostu... Jak się to było? My po prostu cię polecamy. O, my cię polecamy. Co? Okej? A teraz już lato, słońca w las.

0: Co, moi drodzy, następny wpis, ojej, teraz ja dostanę sam, nie, ja. Gawickel, pule bele, moja przyszła zagrodka, patrzcie, smoki, kany prezenterze, nie wiem, czy zauważyłeś, że już wróciłam, zauważyłem, ja to się inaczej goda, już się zauważyłem, tak, teraz się biera za obiad na jutro, przerwała buraczki, tak więc będzie zupa ze botwinki. Nie znam tego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę fajnego wieczora, a piosenka się też zażycza. Nick P. Mit dem Füßen im Meer. A ja się już cieszę, że niedługo nieino z nogami byda w tym morzu. Cmoki do wszystkich, napisała Kapiskel. Tak, a nie cię zauważyłem, piosenka już szczeko. No i powiem tak. Zupa buraczkowo, takie coś jod, nie? A zupa z botwinki, to chyba też coś takiego jest. No słyszałem o tym, nie? Ale po prostu, jak się tego do... Dom się zaskoczyć jutro, nie? I no ja będziemy widzieć, jak to będzie smakowało. Liczę, że będzie dobre. A jak nie, no ja. Mój wnuk by powiedział tak. Opa, wenn nicht. Aha, moment. Jak to nie smakuje, to wiesz, McDonald's, albo weźmiesz telefon, zadzwonisz i ci przywiezą. No. Więc. Ale u nas nie ma tak źle. Okej? So, już nicht pay. A muszę być, to jeszcze troszkę potwo, zanim będziemy w tym morzu, to jeszcze chyba 2 tygodnie, no ungefähr, no, ale leci czas szybko.
1: Ten kawałek gramy dla ciebie.

Ja, moje rozstąpienie ten czas leci wartko, cieplutko mowy, muzyczka, gro i... Kulebele, aha, za chwileczka. Ola z Brudnika pisze, zgadzam się z tobą, Peter, nie ma mowy o oddawaniu za darmo, Joli. Dobra, będziemy się targować, ale w grę wchodzą tylko konkretne łupy. Najlepiej jakieś ciastko. Ja, dobre. A ta korolada, Ola, ja widziałem na Facebooku, jak Jola zrobiła taką rolada, taką, ale nie rolada wołowo, taką słodko rolada, a ona miała taki piękny kolor, tam, no, jakieś ciastko lub coś dobrego i słodkiego. Poproszę o piosenkę dla Joli, Bobby i dwa serca. Ola, ja muszę popatrzeć, czy Bobika mam, a jak nie, dwa serca, 100%, jakieś dwa serca. Na pewno znalazła już za chwileczkę. I szybciutko, Krzysiek W. pisze, dobry wieczór, czy ktoś może mnie oświecić, gdzie tu dają to dobre zimne piwo? Krzysiek, nie ma sprawy, mogę cię oświecić. Kufel masz? Uważaj.

oraz Prudnika. Ja myślę, że się nie pogniewą, że nie będą dwa serca od Bobika, ale będą serca dwa grupy ITX.

No, moi drodzy, czekajcie, bo tu ktoś chce się napić piwka, ale z dużą ilością soku. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. To czekaj, sok już naleja. Sok już naloty. A teraz do soku. Nie, inaczej. Moment, stop, to niedobre, tak się nie robi. Najpierw piwko się leje, o!

A teraz soku, takie dwa kieliszki, bo jak dużo to dwa razy po 20 gram. Sok malinowy oczywiście i serwuję to na prudnik, bo Jola pisze, o to ja też chcę piwko, ale z dużą ilością soku poproszę, dziękuję. Proszę bardzo, już nalone i już poleciało. Haha, a to jeszcze lepiej, Jola z polecenia. No okej, niech będzie i tak. Dobra reklama nigdy nie jest zła, no to sobie pożartowaliśmy i fajnie. Uśmiech jest dobry na wszystko. O, Peter, jakie masz ty szczęście, że zauważyłeś, że Gabi wróciła. No, wziąłem, no. To jak już zauważyłeś, to szepnij Gabi na łóżko, że uwielbiam botwinkę. A ja w tym roku jeszcze nie gotowałam. Ola, masz botwinkę? Pytanie do Oli. Pytam Olę, bo czasem ma to, czego nie mam ja. A że mieszka piętro wyżej, to sami rozumicie. Nie ma sprawy, jak się ktoś kogoś ma takiego, no to się idzie do niego i to się puko, nie? Puk, puk. No i wiadomo, i masz, no to daj, bo bym zjadła, no. Okej, okay, dobra, moi drodzy. Fajna piosenka mam od Mirka Jędrowskiego. A kto by nie całował? Obojętnie. Yeah.

0: Ja Mojro z Tomiliot jedno z tej piosenki nie rozumia, że jedno co, że jedno w lato należy się kochać, albo jako, a bez zima nie. Ja myślę, że zima lepiej, bo bez zima jak zimno, nie, jak to tak to ciepli, nie, jak się jedne do drugiego, nie, przytuli, kule bele, to co, jeden cieplejszy, jeden zimniejszy, to fajnie, nie, a bez lato to kule, jak się człowiek, jak człowiekowi ciepło, poci się to kajto, nie. No ja, ale powiem tak, nie, Georg z Kelnu, Georg, a ja ci powiem tak, a w morzu, jak je woda, tak fajno, nie? 21-2 stopnie, to tak elegancko, nie? No, dobra. Georg Schelle pisze, Peter, zupa z potwinki smakuje super, musi być na wywarze wołowym, ale to już twoja kobieta z całą pewnością wie. Palce lizać. Peter, nie wtrącaj się do jej ważenia. Ona też chyba ci nie przeszkadza przy twoich wosztach. No, nie wiesz, kurde, nikiedy. Żarty muszą być. W sobotę na twojej audycji powiesz, czy zupa z botwinki smakowała. Ale tak szczerze, chyba nie musiałeś jechać do McDonalda. Nie, Georg, 100% nie pojada do McDonalda. Ja ci powiem szczerze, ja nie lubię McDonalda, bo tam je wszystko. Jak ja widzę tam te feto, tam wszystko takie, no ja, tłuste. To nie do mnie, to nie do mnie. Georg, w każdym razie nie ma sprawy, jo, zawsze jeszcze mam jakiś rzymlak, jakiś krypniak, albo nie ma problemu. Za, okej. Okay. Georg, co za gramy? Zome szterne, Tika i Liberos.
1: Ten kawałek gramy dla ciebie.

zobicie, patrzcie teraz, Sterkusia teraz się zapomniał i patrzcie, ja zapomniał, co chciał powiedzieć teraz, nie? Dobra, poczytamy. Jola z Prudnika pisze, dziękuję Olu za piosenkę. Poproszę piosenkę dla Oli na miły wieczór. Piosenkę wybierze Peter. Dziękuję. Jola, powiem ci tak szczerze, ja tutaj nic tam za bardzo nie wybieram, bo dzisiaj piosenki letnie, nie? No to wiadomo, to no o lecie. A Stefka chce coś od Rafała Lindnera, więc Stefka będzie za chwileczkę.

Ja, no i jak pada, witam jest Stefka. Halo Stefka, dobry wieczór. Letnie przeboje to poproszę Rafał Lincner, przepis na lato. Napisała Stefka. Stefka, ja liczę, że tego przepisu kulebele w maju nie potrzebujemy, nie? Ale ja patrzę trochę na ta pogoda tej poniedzieli się mo zmienić. To znaczy, byje ciepło, ale teraz słońca nie będzie, nie? Ale ja liczę, że od czerwca coś będzie fajnie, nie? No. I Ola z Prudnika. Ola, ale tym razem puszczemy piosenkę tutaj do Stefki i za chwileczkę poczytamy. Ja, Rafał Lincner, przepis na lato.

Co, moje roztomili, zanim poczytam, bo to jest Ola Sprudnika i... No i zaś opiernicz, kurde, Gabi i Darek, no ale co zrobić? No niekiedy tak jest, że człowiek musi też... No a musi też człowiek też żółte kartki pozbierać, no. Dobra, żarty muszą być, okej? Okay. Co? Moi drodzy, ja miałem to zlecić naszemu kierownikowi zamieszania, ja, Darkowi, ale powiem tak, on ma dość roboty, ja, bo tu lista przebojów, tu serwer, tu nastrunka, tu CD je robić, tu to, a Zodarek i Gabi, obydwa mają dość roboty, bez toż ja powiem tak, dostałem płytka, ta najnowsza płytka od Stacha. Oczywiście my ją na radio mamy, ale tamta sobota ze Stachem żem się spotkał. Niektórzy może widzieli na Facebooku i Stach podarował płyta do słuchaczy, najnowsza płyta od Stacha. Oczywiście nie za darmo. To znaczy, powiedział, zrób jakiś konkurs i wtedy poślij temu, kto wygrał. Więc powiem tak, w sobota, to już niedługo, ale muszę coś wymyśleć, nie? Jakiś konkurs zrobimy. No i oczywiście osobiście ta płytka prześla temu komuś, kto wygrał. Obojętnie kaj, czy w Niemczech, czy w Polsce, nieważne, nie? Będzie zapakowano i prześla do tego kogoś. Więc szykujcie się na sobotę, a co będzie, to są, nie wiem. Ja coś tam muszę wymyślić. Może ktoś pomoże z tym konkursem. Zobaczymy, jak to będzie. Do soboty jeszcze mamy troszkę, nie? Do soboty wieczora. Co? A teraz już Ola Sprudnika pisze, uwielbiam i kocham lato. Jola, botwinki nie mam niestety, ale widziałam ją na sklepowej półce. Jak będziesz gotować tę zupę, to ja piszę się na miseczkę. Daleko do ciebie nie mam, haha, a właśnie Peter, te rolady Joli to niebo w gębie, są pyszne. Jola, kiedy znowu robisz? No ale wiesz, ja to hałwowa bym zjadła, buziaki. Rolada hałwowa. Kule, no to ja jeszcze taki nie jadł. Ja znam te rolady, nie? Ale hałwowa. Bo no to ja bym się też zapisał na taką roladę hałwowa, nie? Dobra, no. Okej, okay, ale teraz tak, Ola. Ola z Prudnika. Uważaj, dziewczyno. Czy wiesz, co to jest kopruch? Chyba wiesz, co to kopruch. A jak nie, to posłuchaj.

Jest, tylko się ludzie, kochani, ja wam powiem, ktoż też taką piosenkę wymyślił, nie? Jerumol, no ja kiedyś słuchał, ale to już chyba kupa lat temu. No ale takie fajne słowa tam śląskie są, że muszę powiedzieć, na pewno nie jeden z was nie wie, o czym też ten Rio śpiewał, prawda? Ale dobra. Jola z Brudnika pisze, Ola, rolada hałowa jest w sklepie na półce. Haha, kopruch to jest komar, odpowiem za Olę. Haha, ja. Teraz powiem tak. Jola, a czy ty w szkole też taka byłaś, że odpowiadałaś za koleżankę? He, tak? Też podpowiadałaś? No, to drugi raz proszę nie podpowiadać. Gabi i Darek piszą, Peter, gdyby nie to, że cię lubimy, to byś miał dzisiaj wielkiego minusa. Nie dość, żeś poopowiadał o zimnym piwku, a Darek w lodówce nie ma. To jeszcze żeś powiedział o smakowitych swoich krupniokach i rzemlokach. Aż we brzuszku zaburczało nam na sama myśl. A teraz co na głodniaka numcza i spać? Na rozrabiałeś, Karlusie. Ale fajne piosenki grasz, to żeś się trochę wyratował. Pozdrawiamy wszystkich, co audycji słuchają i życzymy na jutro też pięknego dnia. No, może, żeby nie było tak aż bez gorąco. Pa, pa i miłego wieczoru życzą nam Gabi i Darek. Piękne dzięki do was dwóch, też życzę fajnego wieczorka, wy dwa gąbki. I mogę wam powiedzieć, że jutro będzie ciepło, ale będzie mniej słońca. No, tak oczywiście go do pogoda, nie? A jak będzie, zobaczymy. Ja, słuchajcie, Darek, Gabi, no ja umiem tam zawsze coś jest, więc mnie tak szybko nie zaskoczycie, czy to z chrupniakiem, czy z rzymlokiem, czy z jakąś szynką, zawsze się coś znajdzie. No, okej. Okay. Jola z Brudnika pisze, dziękuję Peter za audycję, jak zawsze było miło posłuchać. Uśmiech był, serdeczne pozdrowienia dla Stewki, życzę wam pięknych snów, ale to dopiero jak pozasypiacie, spokojnej nocy i dobranoc, napisała Jola z Brudnika. No, ale najprzód jeszcze coś wciepnymy, nie? Zone feeling i szlaga pilotem, ale potem po naszym, bo też coś jeszcze.

So, voy a estar mirando un momento nas, a ta konsolka będzie zawarta. Ola z Brudnika pisze jeszcze tak. Chciałam bardzo podziękować za dzisiejszą audycję. Tworzycie niesamowity klimat, który sprawia, że nawet trudny dzień kończy się miłym akcentem. Dziękuję i miłego wieczoru. Dobranoc, napisała Ola z Brudnika. Olu, piękne dzięki za miłe słowa. No i powiem, tak jak chyba Georg z Kern napisał na początku, każdy z nas starał się coś dla was, dla słuchaczy zrobić. Ja z tymi piosenkami też każdy z nas coś wypierał, żeby jako tako to było. No wiadomo, że nie zawsze się też wszystko uda, to jest fakt. Ale po prostu staramy się, żebyście tu chodzili do nas. No i zawsze próbujemy każdego miło przywitać. Czy tego, co słucha dziennie radia, czy tego, co przyjdzie, jakby to wiedzieć, jako gość raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, nieważne. Każdego witamy bardzo milutko, bardzo serdecznie i cieszymy się z każdego słuchacza. Co? Mam dwie piosenki. New for You, to tak już nie olecie, żeby pokołysać wasze sny, jak pójdziecie spać. I na koniec, nie powiem, na koniec jeszcze jedna będzie fajna piosenka w wykonaniu Andy i Lucie. A dzisiaj powiem dobranoc, do następnego usłyszenia. No i oczywiście w sobotę, wiecie, nie? Coś tam wymyślimy, bo po prostu muszę ta płytka komuś wysłać. Płytka od Stacha.

Co, moje dostąpienie, ja chciałem wam jeszcze richtig serdecznie podziękować za to, żeście ze mną ta audycja zrobili, żeście pisali różne rzeczy i tak dalej, pięknie, pięknie to było. Ja i na koniec ode mnie do wszystkich taką specjalną piosenkę, mało się gro, ja chyba też ją pora razy grał, ale bardzo mało ją słyszę, u moich koleżanek tak samo, kolegów mało. Powiem tak, każdy z nas już w życiu miał coś takiego, że sam do siebie powiedział: dobrze, że ktoś nade mną czuwał. Dobrze, że się to tak stało, a nie inaczej. Nie? A mianowicie nieraz każdy z nas powiedział: Aniele Boże, dobrze, żeś nade mną czuwał. Bez toż ja teraz do was puszcza mój aniele stróżu Andy Lucia i życzę wam richtig fajne, spokojne nocki. Na jutro fajnego dnia, wszystkiego dobrego. Czymcie się zdrowo, żeby was choroby nie chytali, żeby wam się zawsze fajne rzeczy stały, a nic złego, żeby ten anioł stróż nad wami czuwał. Dobranoc i gute nacht.